0: Cygniczyny pobiedlk na šestčije a hudźenje. No, to je kuske sportowanie. Wiedźęcy się wudaću naše hudźbneje rubriki pola da Syman Heduška raz kelko energie po prawom širaču na instrumentče přetrebamy.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko. Hudźenje wupruđa wjeselowe čuweku. Wubudża jeho kreativitu a pomha koncentracji. A cele przypodla so też jeszcze kalorie spala. Kelko to dokładne je, wotwisuje od instrumenta a człowieka samego. Jako przykład zamysera z osobu, kiś waży 80 kg. Piskajo hodzinu przy klawierie, by so niedzie 200 kalorii zubiło. Podobnie je to z huslemi, trompetu albo przy dirigowaniu. K přirunanju hodinku so wukodźować płaćićeło jenoś niedźe 160 kalorii. Runje telko spalisz, gdyż sedźo piszczałku albo gitaru rajesz. Bóle sportowe su liczby przy bubnowaniu. Hać do 320 kalorii so tam zubi. To płaći też za pokodowych uczbników, kiś marszieruja. Bo sobie dujorju, gdyż so potom bubna. We rockowej albo metalowej hudźbie tak prawie wucychnuje, spali samo jeszcze wiac, aż do 400 kalorii. A gdyż hudźbnik przy bijadle przydatnie jeszcze spiła, samo jeszcze wiac. Przyczyna za to, że leży w tym, że nie je hudźenie jenoś dzieło z postami. Dzierżynie ciała, koordynacja, a husto dehybanie całego ciała aktywiruje muskulaturu a kryny w obtok. Přidatnje dobja na przykład dujorjo svoju techniku dýchania kontrolować, štož hišče viac energie přetreba. Vezo nemôže so hudźenje ze športovými družinami přirunovać. Hodzina jogovania přetreba na przykład nikak 800 kalorii. To žaden instrument nedocpije. Přijušim so tu pokaza, zo nie je rače na instrumentče jenož stroje za duch a svuch, ale tež za cve čevo. Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
0: So, mein Heduška je nam przedstawił, kelko kaloriju przyraču na instrumentče spalicze. Če začmečinu do napu šestčeche.

0: Mienšinu po na pošenstčech.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranje. W stolice albanijskej, w Tiranie, zetka so tyntedżen dziewowa skupina słowianskich mienšinu. To je Federalistiska Unia autochtonich narodnych mienšinu FUN zdzieliła. Dziewowej skupiny, kotrež předseda je Hartmut Leibner, přisłuchaja tež Serbia. W Tiranie chcedža so předovšem z położeniom makedonskej mienšiny w albanijskej zabierać a z rolu narodnych mienšinu na zapadnym Balkanie na puču do Europskej Unie. Při Vaskovskim hnihovem lesu nastane prina doživjenska stacija Krabatovej kolesomarskej štežki. Tam ma so za njeđe 20.000 euro budka za vočastvenje z dvoričnimi taflemi, vosebitemi špijelemi a v obrazu i galeriju s počahom ke Krabatovej povedzce natvarič. Projekt dostanje spěchvanje z liderovaho programa tak Klaudia Štegličova od regionalneho managementa Hornjo Vužiska Hola AHT. V nazemje ma so tvarič, klitu, ke z počatki sezone ma budka za kolesovarjo a pučovaki potom hotova byč. V biehu přichodnich let ma podvu Krabatovej kolesovarske štěžki cokonje 12 takich doživjenskich stacijů nastač. Składnostnje 110. narodnin Jurija Brezana przewiedzie domowina przychodny tydzień w budyżinie projektowej dnie. Kaj szczera informowachu wobdzieli so 170 szulorków a szulorów 7 letników z Kulowa, Radworia, Ralbic, Woklec a budyżina. Na szelakorych stacjach są nadawki z przyjotowane, kiedy są ze żywieniem a tworzeniem spisowaczela zabieraja. Partnerojo są Smolarec Knijania, Niemskie Serbskie Ludowe Dziwadło, Serbski Instytut, MDR Serbski Rozwoz, Dom Brezanec Słowy w Budyżinie, Serbski Ludowe Ensemble, a w Serbskim Domie Projekt Zari a Domowina. W obdzielnicy mają na przykład post za Instagram przyjotowacz a figuru młodego brigadownika na fasadzie Serbskiego Doma usledzić. W Rulec Mynie nad Szprywiu, kiedy słysza do gminy Trebin, chce dożyty most przy spuszczadle zanirować. Dole w obsamknichu radziczelja jednomocnie na zajszym posiedzeniu gminskiej rady. Nadok za to dostanie czeslania z Brzezuki, Pfacic ma to niszto wiacać 100 000 euro. Rulec Myn nad Szprywiu je pola turystu w oblubowane, a poskiczuje miestru mjezby z czołomom albo pławidłom, ka jeszcze je szkole sumarskie tury. Z ponowienia mosta chce w augustcze započeć, a konc leta hotowi być. W Holeszowskiej Dubrowce je konc tydzienia skakanski turnier we wszech staronnych klasach. Kajże z dzieli niesłaczanskie jechanskie dołostwo wubiedzuje so jechaki a jecharjo ze swoimi koniemi sobotu a niedzielu. Jako wiążk przyzamknie so wubiedzowanie ze zaprzachami. Nimo prówaniu zmieja też forum wiedy a zabawu za dzieci a swojby. Zaradła zakskich mistrzostw w Holeszowskiej Dubrowce je krajny związk koniecego sporta. A to one biechu nasze powieści, kiedy namakacie na naszej internetowej stronie runy, tak jak w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Przy 13 stopniach so deszcz czuje w Budyżinie, a po was doma po Hornej Łużyce. Pancaty najpierw raz w ostatnie wybiło rania a dopołnia. Dženca v biudnja vuladame potom jenož zriedka raz slunco, vostani vycikojte a žive slibro te zalize dženca na maximálne 20 stopňov.
0: Včera je so tojšto najšlo tež na šelakých miestnostčach, jenož derezo nie so tu ničo zveho stalo prajem runu tak, ale dešč je trebne, příroda je so derie napiva, no a rimavo je so tež. Na droga so ničo nestava, keď bupak prošu štujše ze smopetom po puču a dobi niče přes lese, tam je vezote štujšto ze štomodele plavivo, zo nebrče niče paneli, zo nebrče sobopsuneli.
1: Serbski rozvoz.
0: Tež poki všetkým tým, ki so ze spešnými kolesami po puču, peč po napu, šestčeš.

17 tydzień po cywilki na 6 jest na serbskich wierzywych, wieczera we serbskich katolskich wosadach, swiedzień Bożego Czyła, swiedziło sztucznie jeszcze na naszą internetową stronę, albo też do naszych socjalnych seczów poladał. Tam smy wam wszelakie impresje czerawszego świętego dnia ze wosadą wozywili. My z drugiej mamy w obrazie ze Spanczyc-Kukowa, ze Sralbicka, jeszcze ze Sradworia. No, a sztuć chce się naczytać, to ma to ze tymi niebiesami po takim z tym baldachinom na sebi, albo też z demonstrancu tu niech poladnie to runia do naszej app MDR Serbia. Tam smy niekotre zajmowostki znosili, a nimo toho zoniczy też, jak so swiedzień drudze mienuje. 4 miesiące po cybilki na 6.

0: a friend.
1: Do szczęścia, do was cipnych, szczyni na niedzielny wódcowanie przypódniejszy program serbskiego rozwoju Samonika Gerdesowa. Je znosowa zajmowe interview, a to ze staro abatysu klusztra Marina Wiesda Benediktu Baurykec. To iż to je ona nazoniła Monika Gerdesowa od Benedikta Baurykec. Što dokładnie o tym też w przychodniej godzinie jeszcze informujemy, a po sobie chcę was przeprosić, że niedzielu wolę przynosz ksina poskacz w naszym przypodniejszym programie serbskiego rozwosa. W osobniczynu do 6.

0: Fanzatrubi.
1: W. Wieda, Wiedermost a Wunamakanki.
2: Wulka hala na 10.000 ludzi wšitcy stanu, placaja a wyskaja husaca koža. Tole dožiwi skiery na koncertach a nic na wiedomostnych konferencach. Tola tak je so stało kunc tydźenja na lětnym onkologickim zetkanju USA. Tam šedstajichu sledžerjo a sledžerki

0: nakładne auto.
1: A mieszała.
0: Twaria zromadnie
2: na naszym twarniszczu.
1: Dobre ranie, Bagaro.
3: Dobre ranie.

0: 4 minuty do napół siedmych. Wona je wiele dożywiła w swoim długim żywieniu staroabatysta klosztra Marina Wiesda, Benedikta Waurykec, a równie na tute nazwnienia by Monika Gerdosła też cipna. Tak je mać Benedikta powiedała na przykład o tym, żeby przy jej zastupie klosztra drie rata stworzono, że separatnie firmie przepodała, ale przy wszym bychu niekotre riadnicy jeszcze aktywnie podla.
1: Wie so treszcie się z finansem kliwie zobudziwani. Sotra so też jen czas do napodach zobukoczyli, ale ja sam potem tej noc dożywiła, co się smu. Hojacy zela, a dubak smu plawali. Bo byśmy mieli wielk rosty na nut, tam jest to też byli w sobie pomału od sotru. Takież to się z gartna na wieżowa, a ta ja jara dere wieżowa, a to smu się sobie podpierali, a to są za typeno, a za wszystko się starali. Dziewięcie się z pan gartna na wyłodziwa, a potem ona są zauchywa. A nikt tam tak jak ja na zachodę nastąpa.
2: A piwarnia, nie by tuszy ty się na piwarnia?
1: Hej, wiele lietje są już klosztry piwo tam rywa. Piwarnia jest zauchywa, a gdy dziś jest oni ten faren do treba, i potem są to spraszane. Dabaj potem nie jest tak na najnowszym standardzie było, są to zauchyli, a za spraszane są tym potem przetwarili.
2: A te prawa, a te licencje, a te mierno jest woda kulowa, albo?
1: Hej.
0: W obszyn rozmowu z niedyszy ambatysu Benedikto Waurykiec może czy niecie lupala nas słyszeć po takim zajucyszym, każ przed co pojednaczyć. Dwie mięciny jeszcze potem je na posiedmyś, potem słyszycie połysczy samskiego rozwosa.

0: Leonie. Je dospěvala na poslední.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. W stolicy albanijskiej, w Tiranie, zetka se tun tydzień dziełowa skupina słowiańskich mniejszynów. To je Federalistyczna Unia autochtonych narodnych mniejszynów UNS dzieliła. Dziełowej skupinie, kotrejsz przedsedaje Hartmut Leibner, przysłuszyja też Serbia. W Tiranie chcedza se przedewszem ze położeniem makedonskiej mniejszyny w albanijskiej zawieracz, a z rolu narodnych mniejszynów na zapadnym Balkanie na puczu do Europejskiej Unii. Při Vaskovskim nivovim lesu nastane prinja doživjenska stacija Krabatovej kolesovarskej štečki. Tam ma so za nječe 24 euro budka za vočastvenje s dvorečnimi taflemi, vosebitimi špijelemi a v obrazoj galeriju s počavom ke Krabatovej povedzce na tvarič. Projekt dostane spichvanje z liderovoho programa, tak Klaudija Štegličova od regionalneho menedžmenta Hornjovužiska hola a hate. W nazwie ma so twarić, klitu ke z początki sezony ma budka za kolesowariu a puczwarki potom hotowa być. W biegu przychanych lat ma podwu krabatuje kolesowarskie ścieżki cyrkonie 12 takich dożywieńskich stacji nastać. Składnostnie 110 narodnin Jurija Brezana przewiedzie domowina przychany tydzień w budyśnie projektowej dnie. Kaj szczera informowachu, w obdzieli 170 szulorków a szulorjów 7 letników z Kulowa, Radworia, Ralbic, Woklec a Budyśina. Na szelakorych stacjach są nadawki z przyjotowane, kiedy są ze żywieniem a tworzeniem spisowaczela zabieraja. Partnerują są Smolarec Knijania, Nimsko-Serbskie Ludowe Dziwadło, Serbski Instytut, MDR Serbski Rozwoz, Dom Brezanec Sojby w Budyśinie, Serbski Ludowy Ensemble a w Serbskim Domie Projekt Zari a Domowina. W obdzielnicy mają na przykład post za Instagram przyjotowacz a figuru młodego brigadownika na fasadzie Serbskiego Doma usledzić. W Rulec-Münie nad Sprywiu, ki słysza do gminy Trebin, chcedza dożyć most przy spuszczadle zanirować. Dole w obsamknichu radziczel jo jednomostne na zajszym posiedzeniu gminskiej rady. Nadok za to dosta czyslania z Bryzuki, płacić ma to nieszto wiacać 100 tysac euro. Rulec-Mün nad Sprywiu je pola turystu w oblubowane, a poskiczuje miestru i miezby z czołomom albo pławidłom, kajeszcze je szkole sumarskie tury. Z ponowieniem mosta chcedza w augustcze započeć, a konc leta hotowi być. W Holeszowskiej Dubrowce je konc tydzienia skakanski turnier we wszystkich staromnych klasach. Kajeszcze zdzieli nieswaczanskie jechanskie towarstwo w ubyczuja so jechaki a jecharjo ze swoimi koniemi z sobotu a niedzielu. Jako wiersz, przyzamknie się ubieczowanie ze zaprzechami. Nimo próbowaniu zmienia też forum wiedy a zabawu za dzieci a swojby, zaradoma zakskich mistrzostw w Holeszowskiej Dubrowce je krajny związk koniacego sporta. A to one wiechu nasze powieszcze, kiedyś namakacze dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: A w Budyśinie a poprom pohony Łużyce se dalej deszczuje, tu pokaza żywy slebro runie cina czy stopniu. Pancaty najpierw raz na ranie w ostanie. W biu dnia wuladamy potom jenoś zrytka słońca, tu a tam su zaso też nywetra albo szwiele możne. W biu dnia w ostanie wycykojte, a żywy slebro te docpie dżęca maksimalnie 20 stopniu.
3: A dżęca rano je samo puchary metało, to ryka, zo nich tu nało poczyńcze.
2: Aj? Ne rozumiem. Puchara.
3: Dyż so kapa.
2: Aha.
3: So dyż czuje. A pondrude te kapki tak zlicza, zo to im puchar czysne. A dyż prajesz zo so puchare dyż czuje. Potom so prajesz zo dostaneš wopit.
2: Aha.
3: To tyki prajdmo.
2: No fajn.
3: Nik wiesz? So smo nieke po puča rečeli, dočekaj mo nieke si ja zabua. Jo, dokaj sem če to nieke rozkvada, nieke, so nieke. Nie, ničo so nestava, to ješto jo los, ja to viču, tu ve sistemje, ale ničo za serbsko hovnu vůžicu. Tak dobro je zbo do džensiho ranja. Snadno mače tež nekaj, ke teke prajdma vokovo dešča a vokovo vopita, potom može če so rad ljubi pola nas pšizevič. Mate so na vaše uvedženja veseli?
2: Kaj šupada, ja veli z tih ne znaju, aj.
3: No, ci 5, 9, 1, 7, 7, 4, starta naše číslo přes naš chat, naš tež do svečem. 5 minut po naposledmich.

0: 9 minut do pona posedmeje. Nowe možnosće nakupowania na kraju. Serbski volejbulowy dorost albo wubidżowanie honaczo to są niekotre temy w junijskim wudaczu Wulatka. Jutce sobotu przy podniu możecie tutaj widzieć. Milan Grojlich nam dalszą temę wusywania nie tylko i że krótka, skrótka przedstawić.
1: Lepowska dostanie placie, pola nas. Tu dobie tam na tej desce kleczeć. Liebe Brunie, wódce dobrega.
2: Šulski dźeń kaž před stoljetami, skrutej disciplinu a kwostanjom. W Serbskim šulskim muzeju we Stroži pola Hučine dožiwjeja dźensniši šulario, kak to njede bje w takej małej wjesnej šuli.
3: 4 kruč špeč.
1: 20.
2: Członka domizniskeho towarstwa Radiška Marlis Konjechtec w Šulskim muzeju pokazuje, kak njede tu wuknechu. Nimo pisania a ličenja bie ważne praktiski dźel wučba šulske zarodže.
4: Da se tu byli widzeć, kajke rostline začo, što muž ja s tym činč, kajž byli ja vim svojne te žaubu varili, a bo tajke vice sirup činali, čaj, vizo, tak a tak. To są one szona ukliwe szuli.
2: Sieghard Kozel je 1945 w Stroži do szule zastupił. Wumienienia za szulskich nowaczko bych utede przełszo skromne.
5: Żadne wuczbnice, żadne rzeszyki, jenoś krydu na desku, a bad doma z nimi starze papry sobą przynesli, moje dla wad nowin, ten te kromy wurezali, tak se nimi započeli.
2: To se dźensniše rjadownje, kiž šulski muzej wopytaja, wězo jac předstajeć nie móža. Tež smerdžate samo zvarjene čornidło je za dźeći dźensa dožiwjenje. A zonja tež, zo bichu Stroža a tamne sy wokoło Hučiny, njede nimale ryze serbske.
0: Wjace ze Serbskeho šulskeho muzeja w Stroži widiće jutce w Wulatku przy południu 12 w telewizji MDR.

Girlywood. Na, wie so su tam dojšto světosławnych filmow natočili, narali, produkowali. Kate Winsletowa běše die Vorleserin, abo Jackie Chan. Wach, wach, wach, we 80 dniach wokoło světa pučowace a dundace a tež we Girlywoodche we zorecu zastawace. Nětko, pyta ja tam zaso. Za historiski film kompazo to reka sobu skutkowacych nic we wonych roli, ale we podlanskich rolach ludzi, kiś tam po hasach dundaja, a druhe wiece potom tež činja we filmie, menuce film ma rač kunz 19. letstotka, pytaja tam žony a muži, ale ze stojšto w obmierzowaniemi. Mużo jo nie mieli wecze hać 1 meter 8 a 80 być, dobieli też tomu przywosować, zo him po czasu też wosy cijaja. Nie mieli żaden tatu, albo niekak ich inaczej piercing mez w oczy mieć, a też żonam je toż to przykazu, na przykład żane barbene wosy, też żane piercingi, żane kumsztne nochcze, też żane wosy barbiene, albo też żaden solari bruno, brune to nie mieli być, gdyż możecie to wszystko też posłużować, a wotkniować, a prajć nie. Dajka, ja nie jestem, to ja niczo nie mam, ale chcę sobie czynić jako kompaska, albo jako kompaza, bo to możecie so tam w Zolacu przyzywić. Jeden to pięć dniu mieli tam namiestnie być, a to za czas wulkich prózdnin, jeli macie zajm, potem poladajcie na internetową stronę agentur filmgesichter.de www.agenturfilmgesichter.de w jednym słowie, a potem możecie si jeszcze raz wszystko przeczytać, a snano widzimy was potem na wulkiej pwachcze w kinowym filmie wulkim hollywoodzkim. Mięczynu pod Sybilki na sedomie.

Ale. Ute za tydzień też zakliczyć, gdyż startuje Światowe Mistrzostwo Wykopańcy, bo sobie Francuzi ją potem taką, a ja, ale. 10 minut do 7 je, niedo mamy nasze pokiwy. A na stuczku po pokiwach so ja też weselu, to jest moja Światonia, Krzysztof Cysz do spiwa. Poladamy do dżęsniszego dnia. Dżęsa zahaja so w Holeszowskiej Dubrowce, skakanskie mistrzostwa, koniacy skakanskie mistrzostwa ze zwieczonym kinom. Jutra niedzielu zmiata mimo w ubiedzowaniu też wotmieniacy program za dzieci, kiedyś może też raz na poniu sejczo tam jedne koło wierczyć. Dżęca koncertu ja szulerio budyskie w okresnej huczmie szule w niemsko-serbskim ludowym dziwadle. Ja si myślę, to jakaś taki zakoczacy koncert na wólnym dziewiszczu, što już su szulerio w biegu leta nawuknęli tam pokazaja za początki wieczor sedmich. To runia dżęca jeszcze proszeni w ocjoch na drworowy swiedzień do Serbskiego Muzea w Koczybusu. Tema je wunie mudroczist, przednoszkom a praktyckim buspytaniom, hućmie w obróbi popudnio, jakie szwarc. Jutce, wulatko, w tym z czerunie słyszeli też o tym, co chce kolego ją usuwać, stajnie przy podniu 12, a to runia na jutrzejsze sobocze zmienia we Łużyskiej hali we Wojerecach wulku bozu za numismatikarią po takim ludzi, kiedy romadza historyjskie pieniądze, czas od rania 9 aż do przy podnia 12, po takim cybę do podnia. A potem jutrze sobotu Prini Kruč kulturna zaroda serbskog ludovog ansambla v teorije, tam pši Mosče Mira, dvojka Helena a Jan zahajiti cilvrijat koncertovičo na Bovosemih. A to je Krzysztof Cysz.

A kak punčo huč mnie dale? Aj, k přemietrenjom. Hanka Rejce naspiewa. A to je Nikol Simonova ve rańčim słunčku. Na dżęce ze słunčką móc ničo nie budże. Skiery ve rańčim deszczu. A to je Sebastian Lebelt Förster. Hej ty, hej wy tam doma, dobre ranie. Co tam jeszcze no posiedem mich? Jewa Maria Pikatowa, nowe ranie. Co tam posiedem?

0: Wulička i wuličene je na porozmich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Při Waskowskim Nijowym Lesu nastanie prynja dožiwenska stacja Krabatowie kolesowarske ścieżki. Tam ma so za niedźe 20 tysac euro budka za woczastwienie z dwurycznymi taflemi, wosebitymi szpielemi a w obrazu i galeriju, k poczałom k Krabatowie pojedzce natwarić. Projekt dostanie spychwanie z liderowego programa tak Klaudia Stegliśła od regionalnego managementa Hornio Wóżiska Hola a Haty. W nazimie ma so twarić klitu k spoczatki sezony ma budka za kolesowarjo a pućowarki potom hotowa być. W biu przychodnich lit ma podwu krabatowie kolesowarskie ścieżki cokonie 12 takich dożywieńskich stacji nastać. W stolicy albanijskiej, w Tiranie, zetka są tun tydzień dzieła skupina słowiańskich mięcinów. To je Federalistyczna Unia Autochtonych Narodnych Mięcinów UN zdzieliła. Dziełowej skupinie, kotrzyż przedsyda je Hartmut Leibner, przysłuszyła też Serbia. W Tiranie chcedza se przedewšem z położenjom makedonskej mięciny w albanijskiej zabierać, a z rolu narodnych mięcinów na zapadnym Balkanie na puču do Europskiej Unii. Składność nie 110 narodnin Jurija Brezana przewidzi domowina przychodny tydzień w budyżinie projektu i dnie. Kaj szczera informowachu wopczyli so 170 szulorku a szulorio 7 letniku Skulowa, Radworia, Ralbic, Woklec a budyżina. Na szalakorych stacjach są nadawki sprzyjotowane kiso ze żywieniom a tworzeniom spisła czela zabieraja. Partnerojo su Smolarec Knijanja, Nimsko-Serbske Ludowe Dziwadło, Serbski Institut, MDR Serbski Rozwóz, Dom Brezanec Svojby w Budyżinie, Serbski Ludowe Ensemble, a w Serbskim Domie Projekt Zari a Domowina. W obczelnicy maja na przykład post za Instagram przygotować a figuru młodego brigadownika na fasadzie Serbsko Doma wusledzić. W Holešovskej Dubravce je konc tydźenja skakanski turnier we wszech staromnych klasach. Kajž zdźěli njesłačanske jechanske towarstwo, wubědźuja so jichaki a jicharjo ze swojimi konjemi sobotu a njedźelu. Jako wjeršk přizamknje so wubědźowanje ze zapšahami. Nimo pruwanju zmija tež forum wiedy a zabawu za dźěći a swojby. Zaradowa sakskich mištostwo w Holešovskej Dubravce je krajny zwjazk konjaceho sporta. W Rulec Mynie nad Sprywiu, kiż słusza do gminy Trebin, chcedza dożyty most przy spuszczadle zanirować. Dole w obsamknichu radiczel je jednomostny na zajszym posiedzeniu gminskiej rady. Na rok za to dosta czyslania z Bryzuki, płacić ma to nieszto wiacać 100 tysac euro. Rulec Myn nad Sprywiu je pola turystów woblubowane, a poskiczuje miestrujm jezby z czurmom albo pławidłom, kajż też kolesomarskie tury. Z ponowieniem mosta chcedza w augustu chce započeć, a konc lita hotowi być. A to one bichu. Nasze powieści, kiedyś namakacze, też na naszej internetowej stronie, ale nasze app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: A przy 13 stopniach so. Dalej też czuję po cyju honi łużycy poprom pancaty najpierw raz na ranie w ostanie. Dżęsa wybił dnia wuladamy, potem jeszcze zrytka słońca, przed co zasu są też szwile, albo też niewytra możne. Ostanie wycykojte, a żywy slepo zalezę na 20 stopniu.
3: Ostaną może z was nikt doma do buńko poladaczki, kiedy jest o najszło dżęsa, no niech do zachodu na mokrą trawę. Na pućach se ničo ne stava, dobro je zbude džensniša hop jatka, to je kusk, kajš mostčikove džejni, kot si dobe došle, to se zase o nic, štyri minčine po napu, vosmiche.
1: Serbski rozvoz.
3: Niko to školi dobi nadživo, to se zase o nic. Vidite, to. Džaši te pšivo suješ dale.
2: Jadu pekore, ti še tiš nešto.
3: Štyri po napu, vosmiche.

našim słońčku dźensa netrebamy rěčeć, ale skierę bo rańčim dešću, 6 minut po napo 8 mich je. Dźensa rano bichmy so z Matejom o tym rozmówili, što rěka, gdyż so puchary du, pluskary, Matej najprede nie widział o čem ja rěču, wy pak wiesće o čem ja rěču, gdyż so jara mocny dešću je, potom dreje, gdyż ta kapka drude tak na zemiu panie, so potom je pucha skoči, abo pucha nastanie. No i to dała do kłobokowo tyś jacore prajt, ma niekotre praja, no i gdyż so puchary deszczu je, potom dostanie szłopet, druze za so praja, kajś Karina Szołcina na przykład, jena nas dzwoniła ze Zdelan, dobre, a nie wam wszystkim, je prajwa gdyż puchary so deszczu je, potom so hiszcze wjace deszcza so najnże. No i to możemy otwarzować, co je nam lubszo, hać wszędzie wopet, abo tla deszcza dość, a deszcz zmiemy w przychodnych dniach też w oprawdzie dość, przeco zaso przez cywy dny ma so deszczować, mało słońca ma so pokazać jucy drie, wotrania kusk, a niedzielu kusk, ale przeco też zaso mieszane z deszczą. Sedam minciną po na połosy mycie, a dziękuję so wam za wasze informacje, a jeli wam jeszcze niszczo na wutrobie leży, potom zazwońcie ratlubie 05 91 7 34 400, to je naše číslo přes chat na

0: 8 minut do 8. Wona je wele dožiwiła w swoim dołym žiwenju. Staro abatisa klóštra Marina Wjezda Benedikta Wauriget a runje na tute nazonjenja bě tež Monika Gerdesowa čipna. A taki je mać Benedikta powiedała na przykład o tym, zo bě při je zastupje klóštra drje ratostwo žno separatnej firmie přepodało, ale přiwšim běchu nikotr jadnice iša aktivnje podla.
1: Bě sotrešte se z financem kliwiesu budziwani. Sotrešte tež jen čas do napodoch zu bekotschili, ale jasen potem da jenoč dorši wird, dass das mo hoja cizela a dubaks mo plavali. Babes mo mieli wilk rosti na nu, tam jes to tis biliv sebu poma wot zatru. Takis das tis gartnana bieżava, a ta ja jara dere bieżava, a das mo scho sebu podpirali, a das sa tipino a sa sitko se starali. Dziewięć jest, jak jest von Gartnerna pochodziła, potem ona so zauroła. A nikt tam taka rejana zaroda nastała.
2: A piwarnia, nie by tuszyty się na piwarnia?
1: Hej, wiele lietje są już klostry piwo tam rywa. Piwarnia jest zauroła, jak to jest oni ten farendo trzeba, i potem za to spraszczenia. Dabaj potem nie jest tak na najnowszym standardzie było, co oni zauroli, za spraszczenia, co oni tym potem przetwarili.
2: A te prawa, a te licenze, a te meno jest woda kulowa, albo?
1: Hej.
0: W obszyn rozmowu z niedyszej abatysu Benediktu Wauriget możecie pola nas zajucisz im po takim niedzielu słyszeć, kajż przed co pojednaczyć.

što so kuwa do hudźby w hudźbnym planje za poslednju zromadnu hodźinu od 8 do 9. Aha, Milena, Wočerec, nie trzeba żan kuty plan do rania. No, gdyż nie masz dżęca dziewo, masz most, cikowy dzień, potem je to ok. Što rynčeho hač začuć Anna Marie Brečne drec. A ta, to staj lipke cmanžeskaj. Ta na det aha, tak a znak. To je muž, kiš ma neskýry tisac na oči. Písanych najšela goryšich Elton John. Vosom mičino povosimich.

0: Česač mejčinu połosimich je, nudom jednač mejčinu połosimich, poladam je zastojnikam na blido. Ja poskam, što su Matej napojedali.
1: Policija z G.
2: W Slepom na przykład, tam jest 40-letny mąż w sredu poponiu ilegalnie na industriowej przestrzeni w Stompuszczu. Straża policajska rewira przykłada, to chce, że mąż z Dungsztoma runie łotwieść. 10 euro szkody je nastała, a rewirowa kryminalna służba nitko dla padustwa śledzi. A na A4 do smera na Zorec, mies Bocznicu a Ornom, tam je so při nakładnym aucze začarałšim w obruč kolesa buknęła. Dziele buknienie w obruče z lečachu pon do PKW-a, kiżby w samsnym smere popuču a auto w obškodžichu 10 euro škody nasta, ale zranjene nichtu nebu.
0: 12 po 5. 12 po 8.
2: Ja, ty jo je na 5 vidíš, Diana, hodaj.
0: Tam te 5 runi skočivo, vieš. Nieke 12 po 8, to vrani prije sarske rozy. Musimo prede hižo s Matejom o tom rečavoj. A v hučbe, to vy potom neslušíš, že je pravo menš, ja bo oproti tiež raz rady se s policajami jemu popuču byl, snano tiež raz junu kontroloval a na to smo so dojednavoj, zo by Matej kontroloval hač šitkým popravom Varnovanska Vesta posve.
2: To my jemu zajmu, hač ma kujže jenu, poranu vulkoš, a sú to pan také přemauka, abo přeulka, abo aj to bude raz zajmovo.
0: Až to bude ty prav, ty pa ty rade pan puchíš. Dve menšiny do vylegnete, nieke kunc. Štúta jo, doktor Taste, miso derjete.

Drode pak te ja taka wieckosti techniku biedl kina, že več je sna noch če by chceli tež livestream raz po puču zapiknit, potem zosče doma ze z kuchnje von a si mysleli na ja hiš raz po puču kus k pytnem, abo tež zakliknem, no a potom to nejnže, ale kajš to takle je nekotre škuli wiecka cítiš išče ve dječacich nožkach ma dječace korosče, dokež sme my tam tež šalake techni niske wiedzy przestajili, ale dziewa ja nasi kolegojo na tym, co za so tak spieszne, kajż możno so chodzić iż samski rozwoz przez livestream. Słyszeć przyjemnie livestream precz, to możecie rady w naszej app odwołać tamto, że jeli ju jeszcze nie macie, możecie si ju też damotnie dyliszczanić MDA Serbia instalować. A tam widzicie też nie dom horeka na prawo radio, na kotryż klikniecie, a potem livestream wam zabierzi. Dwie minuty po biedlk na dziewięć.

0: nakładne auto.
1: A mieszała.
0: Twarja zromadnie
2: na naszym twarniszczu.
1: Dobre ranie, Bagaro.
3: Dobre ranie, Miszowa. Niejedzieńca, krasny dzień.
1: Haj, smy tu ten tydzień wiele docpili.
3: O, haj. Poprawom smy nasz plan za tu ten tydzień iż owodziwali.
1: Što daje z nakładnym autom? Čeho dla one tak wokoło smali?
3: Oj, čini moj vomiry dale. Dole trebam beton.
1: Ižo zaso je nakładne auto nimo smaliło kajž bysk.
3: Dokelž treba moj přichodny stop. Hevak to s potom ničo ne budi.
1: Sme stopy za cewe podzasadzili. Wokoło cewe je vulke je ležonosće.
0: Tu proszę, przychodny stop.
1: Co to jest nakładne auto? Jest to la piatk. Nie do mnie konc tydzienia.
0: Wiem, ale moja liścina.
3: Jaka liścina da?
0: No wiesz to, la bagaro, co mam stajnie liścinu z narałkami, kiedy potem odhuczkuję.
1: Nakładne auto. Liścina za tutun tydzień je zaujeszcze dospołnie odhoczkowana.
0: Nie pak, ona je prejč.
3: Prejč? No gdzie to może być?
0: No nie mam żadne zdacze. To je hotowa katastrofa. Liścina biehiście tajka, dołha.
3: Doczekaj. Ty to lahiša ništa dňu doho, kajž bez vove vokovo jezdiš.
0: No kajž bez liščine, bagaro, kajž bez liščine.
1: Bez nje vešče nevieš, to máš činič.
0: Bez nje nima mira. Hače netko opravdje šo hotove. Drbju dale.
3: Vokomek na kvadna auto. Přemyslujme raz romatnje. Ja držanu liščinu nimam, kiž bych odhočkoval, ale naše nadavky se spomjatkuju.
1: Ja tež. Tutun tydzień sme mieli nadavk šitke stopy za pot vokovo ležonosće nastajić.
0: Haj.
3: A to sme nimale docpili. Ci stopy išće faluja. Drbiš je po takim neđe ležomić.
0: Haj.
1: Tobie za tutun tydzień šitko.
0: Jace nic.
3: Po takim přivez mi falovace ci stoupe k džiram, kiš ne dom vorio. Doričane.
1: A potem je kunc a sjatok.

0: Na budżewiczyś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W stolicy albanijskiej, w Tiranie, zetka so tutun tydzień dziełowa skupina słowiańskich mniejszynów. To je Federalistyczna Unia autochtonych narodnych mniejszynów UN zdzieliła. Dziełowej skupinie, kotrejeż przedseda je Hartmut Leibner, przysłuszyja też Serbia. W Tiranie chcedza se przedewšem ze położenjom makedonske mniejszyny w albanijskiej zabierać, a z rolu narodnych mniejszynów na zapadnym Balkanie na puču do Europskiej Unii. Při Vaskovskim nivovim lesu nastane prinja doživjenska stacija Krabatoje kolesovanske štečki. Tam ma so za nječe 24 tisac euro budka za vočastvenje z dvoričnimi taflemi, vosebitimi špijelemi a v obrazoj galeriju z počahom ke Krabatoje povedzce natvarič. Projekt dostane spichvanje z liderovaho programa tak Klaudija Štegličova od regionalnoho menedžmenta Hornjo-Vužiska Hola a Hate. W nazwie ma so twarić, kletu ke z początki sezony ma budka za kolesowariu a puczowarki potom hotowa być. W biu przychodnich let ma po dwu krabatowie kolesowarskie ścieżki cokonie 12 takich dożywieńskich stacji nastać. Składnostnie 110 narodnin Jurija Brezana przewiedzie domowina przychodny tydzień w budyśnie projektowej dnie. Kajż czara informowachu łapczyli so 170 szuloku a szulorio 7 letniku Skulowa, Radworia, Ralbic, Woklec a budyśina. Na szelakorych stacjach są naroki sprzyjotowane, ki so ze żywieniom a tworinom spisowaczela zabieraja. Partnerojo su Smolarec Knijania, Niemsko-Serbske Ludowe Dziwadło, Serbski Instytut, MDR Serbski Rozwóz, Dom Brezanec Svojbe w Budyśinie, Serbski Ludowe Ensembl a w Serbskim Domie Projekt Zari a Domowina. W obczelnice maja na przykład post za Instagram przygotować a figuru młodego brigadownika na fasadzie Serbskiego Doma w Usledzicz. W Holešovskej Dubravce je konc tydźenja skakanski turnier we wšech staromnych klasach. Kajže zdźěli nesłačanske jechanske towarstwo, wubědžuja so jichaki a jicharjo ze svojimi konjemi sobotu a njedźelu. Jako wjašk přizamknje so wubědžowanje ze zapšahami. Nimo pruwanju zmije tež forum wiede a zabavu za dźěći a svojby. Zaradło sakskich mištostwo w Holešovskej Dubravce je krajny zwjazk konjaceho sporta. W Rulec Mynie nad Szprywiu, ki słysza do gminy Trebin, chcedza dożyty most przy spuszczadle zanirować. Dole w obsamknichu radziczelio jednowosne na zajszym posiedzeniu gminskiej rady. Nadok za to dosta czyslernia z Bryzoki, płacić ma to nieszto wiercać 100 tysac euro. Rulec Myn nad Szprywiu je pola turystów oblubowane, a poskiczuje miestrujm jezby z Czomom albo z Pławidłom, kajszte je szkole słowarskie tury. Z ponowienia mosta chcedza w augustrze zapoczeć a konc leta hotowi być. A hotowe to je dobre hesło. Nasze połyszcze namakacie też dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej damotnej app MDR Serbia.
0: Jestem ty hotowa na usmużu.
1: Wiedro.
0: Niki, ty naprzedeś.
2: Najprzej tajkę medry, no pancaty, cinacze stopniu mamy dalej. Wódyś czuje się nitka jeszcze takle naranie dopona. Potom zmiemy dżęca z wieczor dżela mroczyle w biu dnia. Może też zaraz porimać, albo dalej podjeżdżować z blakami. Wostanie też wicy kojte, a żywe slebrote zalezy dżęca na maksymalnie 20 stopniu pohoni w Łużyce.
0: I cichu też, tak są mi czora jeszcze buria ratari oprali synu dziwa, że czekajcie ale nie, ladajcie mu przychodny tydzień to ta. Co tydzień takie wino i te wiedro ulicy niczo nie budzie z synom dziewaniom, ja nie wiem. To dneska ničo ne budže, při on tydžen hišče. Na drohách se ničo nestává, tež so v ulce tu ve Sámske Vůžice ničo nekopí, ja můžu rád lůbějš raz aktualizovat, dokáž ja vidžu minuce zo jo runeteka. Smuška jedže, nie, za nás nic. Dobrý jezbu do džencíša rani a jeli máte něšto na útrobě, potom so přízevče 0591 734 stá, abo tež přes čet.
1: Serbski rozwóz.
0: Cztery mięczyny po napu dziewięćdziesiąt, a Matej cyle z dworliwie od zbyny.

0: se do mi dźwięku pojna podźwięczych, je nowe możnosće na kupowaniu na kraju. Serbski volejbulowy dorost abo wubidowanie kaponów honaczów to są niekotre temy. We junijskim budaczo wulatka, jutce z sobotu przypotnią możecie tutaj widzieć, a Milan Grojlich nam dalszą temu dzień z rano hejżo skrótka przedstaj.
1: Srebowska dostanie placę po nas. Tu by tam na tej desce kleczeć. Liebe Bude, wódce dobrega, a te szybciose z twoim kim.
2: Szulski dzień kajś przed stolietami, skróty dyscyplinu a kwostaniom. W Serbskim Szulskim Muzeju w Stroży pola Huczyny dożywieja dżęsniejszy szulario, jak to nie debie w takiej małej wiesnej szuli.
3: 4 krótsz pecz.
1: 20.
2: Członka domizniskiego towarstwa Radiszka Marlis Koniechtec w Szulskim Muzeju pokazuje, jak niedy tu wuknychu. Nimo pisania a liczenia bie ważny praktyski dżel wódźba szulskiej zarodzie.
4: Te se tu byli widzieć, kajke rostliny zaczo, što muż ja z tym czynić, kajś byli ja wiem, swoje te żałbu warili, a bo tajke wice zirup czynili. Czaj, wizo, tak a tak, to są nieco nauki w szuli.
2: Sieghard Kozel je 1945 w Stroży do szuli zastupił. Wumienienia za szulskich nowaczków byli wtedy przełszo skromne.
5: Żadne wódźbnice, żadne rzeszyki, jenoś krydu na desku, a pod doma z nimi stare papy sobą przynieśli, moje dla wad nowin, ten te kromy wyrzali. Tak se nimi započeli.
2: To se dženstniše rejadonje, kiš Šulski muzej vopetaja, vizo jac predstajeć ne moža. Tež smerđate samo zvarjene čornidvo je za dječi dženca doživjenje. A zonja tež, zobihju stroža a tamne se vokovo hučine, njede nimale ryze serbske.
0: Vjaco ze Serbskeho šulskeho muzeja v Stroži vidiče jutce v Vulatku pripodnju 12 v televiziji MDR. No, hedyž tam snano stun muzej, šulski muzej vopetače a mali skonjehtec tam vidiče, kak tam agiruje, možeče se tež vobladač bursku zarodku, kiš su tam stvorili rjadki, zapovožili nedom do zakoda na pravom boku, tam bujnjek čeje, rejnje rostče, česač minčinov po napočivečeće.

Šćenca koncertuje šulerjo Budyskeje w okresnej hučnej šule w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle. To tak rěce zakončenje šulskeho lěta a wězo chcedźa młodźi hučbnicy tež wšitkim hosćom pokazać, što su w běhu lěta tak derje naukli a nadźija so na přečelny přiklesk. To runja dźenca šće prošenje w ocjoch na dworu w Svědžin do Serbskeho muzeja w Kočebusu tema je wonje modročist s přednoškom a praktickim wopytowaniom a wuspytowaniom hućmnie wobrubi popudnio jak szwarc. Wohniowa wobora niebecicy przeproszuje wszystkie dzieci, starsze i dziedo aboki na dzieciacy Swiedzień. Jutce je popudnio dwiema staw, przyjde pocze, dobrowolnie je wohniowe je wobory we niebecicach. A zawieszcie ryka tam też woda masz, gdyż tam wielkie pryskanie budzi nadzieją mnie, wiedro też to przetraje. A potem poladamy do austrijskiej, gdyż chcecie się tam dojeć na pasjonskie ry, to i budzi od 26 do 30 junia odmieje się putniska jezba do austrijskiego Sankt Margaretena, tak woko. Zajmcy może są pola Schmidt, Schwarzec, wozy dwunistwa, przyzywić swoiście swobodne miejsca po takim, to są wudani, szako tam też pasjonskie rywy austrijskie, bo pytacie. A potem poladamy też jeszcze raz na jutrzejszą sobotu kulturna zaroda serbskiego ludowa ansambla. Przyjmoście Mira, wita swoich hostci, dwójka Helena a Jan. Tam koncertuje tej jutrze wieczor na po 8.

0: Wieder so masz. Has możność zes abatysu biesadować, tyś zes staro abatysu Benedikto Wawrykec. To ja hižo możach, dwojce, trojce. To jest na hižo kwilku jo. Monika Gerdesowa je niedawno z niej pobiesadowała. A to je wona wiezotejszara Čipna była, što ma staro abatysa klosztra Marina Wiezda Benedikta Wawrykec powiedać. Na przykład też, jako je do klosztra zastupiła sudre ratarstwo separatnej firmie, tedy dawno hižo przepodali. Nie dziewajcy toho, su riadnicy pak też sobu pomali.
1: Sotra so tisch in Chasto na Bodoch zu bukotschili, ale jasen potem tajnoch dorschi wird, dass das mo heuer zu sella a Tubaks mo plauhali. Babs von mir die Wülkroste in Arnut, da mir so tisch belief so bupoma wort sotro. Du gisch, dass das Gartner na Wieser war, a da ja jahre dere Wieser war, a das muss ja so bupot berali, a das so tippe no, a so schittke so starali. Dziewięć hat się z Gartner na Wodziwa, potem ona so saury war. A nikt tam taka Rihanna saura do nas to ma.
2: A piwarnia, nie by tuszy ty się na piwarnia?
1: Hej, wiele lat jest sobie klosztry piwo tam arywa. Piwarnia jest saury war, jak ty, dziś jest oni ten faren do treba, li potem se to spraszynach. Dabaj potem nie jest tak na najnowszym standardzie była, zwoń te saury li, a spraszynach, zwoń tym potem się przetwarili.
2: A te prawa, a te licenze, a te meno, jest woda kulowa, abo?
1: Hej.
0: To je powiedała abatysa Benedikta Wawrykec staro abatysa, aż to je hisz jac na utro bym miła, a to zoniła je o tym też Monika Gerdesowa, a na poskacz możecie się to wszystko w niedzielniejszym wusowaniu serbskiego programu po jednaczych. Dziewięć mięczynu do dziewięćych, dobranie przyje serbski rozwóz. Krzysztof, cóż, sztu, sym, ja.

0: Witajcie, liebe Przysłuchaki a Przysłuchari. Hojo, Diana Szycuła za Was przy mikrofonie. A nint startujemy do końca tygodnia, a to serski. Jan Šojske su žinca duce, te maju ten konc tyženja cało vesebny ulet predk. Žoveni su, to słyšeš o net u nas. Pön jo abiturne bal planas tema. Přespytowanja ga su za leto sa skoro še mimo. Nint mogu abituriente na veliku svežence, myslíš? Ale nic jano klejt a oblak maju se zapłaszisz. Teke mistno a catering wielgin drogiste. Tosz trebasz zafinansirowanie dobre idee. Gregor Klim jose pla uknikojskeje firmy Dolnosarskiego Gymnazjuma raz obša schau. Se wie, aż zcielome was derje przygotowanych do końca tygodnia, co se aktualnie czoj, a kadare terminy nie dialisko musisz, teke to u nas w serskim programie Żynca słyszysz. Po takie, startujemy net ze zczojeniem za naszych najmłodszych przysłuchariów. Rydnia z Czapela.
1: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio.
0: Końc tygodnia stoi przed jurymi. Lubi dzisi, oglądają się tam mogi raz starym staryszym, albo ujko ju a szosze. Marianka jo raz cały tydzień pla swoje szoty była, a ulicu jo żynca staryszyma, co jo tam dożywiła. Słuchaj się raz.
2: Na mea mała lubałka, kaga se skońcne zase raz doma swojej pesteli spała, hm?
3: Cała dere, mama. Šota Ramona pak ma teke mike pestole. Jano zajča som všetci bila jesno uspana. Filip jo hišči spal, a petom nie som vežala, co dim sama getovaš. Televizor nie som se viriva zašaltovaš. Cace ga mežo Šota Ramona teke vjelgin kšuta byš.
4: A co ga se penciniva?
3: Co myśli wana Kevina?
4: Aj, to jest nowe przyjaciel.
2: Proszę, Marianka, kto to jo ten Kevin? Znają ja jego?
3: Na se wie, mama. Tak zabywata gatu niamy, że szpysz.
2: Kevin? Kto jo proszę, Kevin? Hm?
3: To jo ten, ketaroś jo sam doma.
2: Ach, togo Kevina, z filma ty minisz. Toga si mygawa net gronisz.
4: A na ketare idee se przy tom przyszła?
3: Na żadne wesebne, tato.
4: Nenta Jana iści grein, Majanka. Aż ja wama pla Šota Ramona ten cewy tydzień dwójko wec tu
3: nie
4: było.
3: Nie, toga nie som groniła. Jano zajcza, dokuda som była, ako prydna uspana.
2: Joli, aż se nie mylim, si ga nikotare kniwy sobą miewa, ketare szurono cytasz.
3: Tak jo. Ale te prydne są malsnie przeczytała, a przeczy czytasz jo teke we studnie.
4: To pak ja pićku hinać wizim.
3: Mężno, tato, ale se ty już raz był plaszoty Ramony na prozdninach.
4: Beżko mi ta mama do tych miejsc jeszcze dowoliła nie, beżko.
2: Bogi huzla, ty tato, co ga by ty tak zajcza rano tam zachopił?
4: Och, nieco by se przeci namakało.
2: Ty mi zewszym jeszcze nie se ulicowała, coś co petom wednio gytowali, Marianka.
3: To ja było cało okej. Okay. Sme drogowali, baslili, a samo w kinie pebyli.
4: O, w kinie som ja teke już raz był.
3: Jo, tato, ale miastem pokazuju tam cało nowe filmy.
4: Jo, ta teke na pszaudu wiona, Marianka.
2: A pen, co hyści? Ja minim, wy goste tam bywy cewy tyżyn.
3: Com ga już ulicowała, co smy cynili.
4: A Sora na przykład? Coś, co Sora getowali?
3: Dopudnia smy z Filipom obrazy melowali, a Šota Ramona ją musała gadać, co smy melowali.
2: No jo, a petom?
3: Petom ją Šota Ramona obietwariła, a my z Filipom smy gadały, co ja to było, co się wena wariła.
0: Redne Ferie, Plaschotte Ramone, Suto Billy. Sčo wy wasze lišojske ferie južo planowali, lube Žiži? Jan miasa cošči, pönjo tak daloko. Ale nepewi, žicim wam redne konstiženja.

0: Dejo mi zabysz, Michaela Melca, Jotoboa. Gymnazjasty w Chorzebosu swieszy skoro swoju abituru. Gaż, letosne abiturienty se niento wjasele na swój abiturny bal, już o ten przyluce letnik pienie ze zbiera. Dokulasz abituru zwiesisz, to ją miastem kradu drogę. Tam musisz mieć dobre idee. Gregor Klim jo był na Dolnosaskim gymnazjumie, a tam na uknikojska firma jo sebie nieco wesebnego umysliła.
1: Stres?
2: Ja, sehr.
1: Som we kafeterii Dolnosaskiego gymnazja. Uknikojska firma Nikosowe guslowanie ugety jo zase riu za senioru. A to groni nejpere živo.
2: Mie se groni lines pele. Wir kochen gerade den Kaffee vor und bereiten die Getränke vor, was sie danach dem Kaffee noch alles trinken wollen.
1: Linesio jadna w dnikach 20 uchniko 11. letnika, kotereś żywaju w tej firmie. Druga jo Emilia.
3: Ich bin Emilia.
4: Hallo Emilia, dobry dzień.
3: Dobry dzień.
4: Co je twoje narodzinca?
3: Som ho przy einlas, gledam aż kusz luży zu przyzewione.
4: A to jo wiele luży, jak wiele przyzewionca?
3: Żynca my mamy 100 a 11 luży.
4: 100 a 11, to jest rekord, albo?
3: Jo, to jest rekord, dokulasz. Sledny raz byśmy mieli jano 100.
4: A buża żynca teke rejowasz?
3: Jo, buża my teke rejowasz. Jo, ja se lim wiele na Annemarie Polku.
1: Kösci pak ešti kafe piju. Ja se nimi Anet a Mario Sternbeck. Wenn ich se jużo wesemy raz petla a kronite zogotla.
5: Ganz freundlicher Service. Und dass wir auch mal tanzen gehen können.
6: Ist ja sonst nirgends mehr möglich groß. Also für unsere Altersgruppe. Und die geben sich hier alle so viel Mühe mit Freundlichkeit und so weiter. Also die holen uns auch zum Tanzen, fordern uns auch auf. Also es ist eine wunderschöne Sache hier.
1: Seit dem Stütze Wiele Protze, Kroni Josefine Werginoitz, jadna wird dwie Chefokowu Uknikojskeje Firme.
7: Musen wir nabschikwad Wiele Ukniko organisieren, was Stokulasz Tremmer mit Pommerz, a Tekel Tückeins, nasch Lednik, Piazza Tückeins, sa seniorowe Café Unia, a teke trebame Pischa, ja, a dobru Musiku, a Blida, a Stove.
4: A to schickno w lichem Zasu, po Schuli.
7: Ja, schau ja.
4: A co ja tak to najwetsche Upominanie, also Herausforderung, znaš, za tebie?
7: Müsme schickne 17 Lied stare, a morgi raz to je wiegin Schischke starstwo. Mamy teke druge Hobby, a pen Upniki ja zu der Schule hisch a ho pomagasz.
1: Kuszta ruka jo trebna. Schulska firma zbiera penisse za abiturne bal we przyrócym lesie. A ten jo drogi. Nikak 96,000 euro musse zapłacić za bal miestczenskej hali. Za catering, techniku, security. Sogodla musse to być tak droge. K tomu zakronit zeptari za uknikojsku firmu na gymnasiumie gidu kabisz.
8: Naja, ich finde das Hauptproblem ist, es soll ja ein Abi-Ball sein. Und das ist was Feierliches, es ist ein riesengroßer Lebensabschnitt. Und dann kommt auch immer noch dazu, alle feiern und am Ende gehen sie auseinander. Und wer kümmert sich bei so einer Mitbringparty oder ähnliches um das Equipment, was stehen geblieben ist? Wer sorgt dafür, dass aufgeräumt wird? Also gibt man das in professionelle Hände und dann verselbstständigt sich das so ein bisschen.
1: Ze sedem žaset abiturientami plus gösci njamaju ukniki wiele alternativo ako miesčensku halu. Aby koste za kuštiga uknika ponižili, przewiežo šulska firma wiele projektu. Tuchelu najveci uspešne projekt Jorija za senioru. Wiecie, jako 700 euro na riu zasłużyju, dważasća riu su planowali, ale samo to nie dosegają.
7: My, jako ukniki, musimy teke abiturny bal zapwasić, a teke nasze familie, a teke treba my kooperacje.
4: Jak wiele musi weni zapwasić, ukniki?
7: Jento zapwasijamy 5-600 euro semestrje.
4: W semestrje, we masz z Zürich semestrje, also 200 euro za kusztyka.
7: Ja, szoje.
4: Ja. Może kuszty się to leisten?
7: Ja, mir ist so wie to ja wiegin drogi. A to gotla zinime nasche rejowańskie Café Unia. A nażijam se aż meżamy te pieniądze das jetzt lebt das.
4: Może to byś aż po niejaden uchnik groni, sorry, to mir psze droge?
7: Ja. Ja.
4: Ale nie to szkoda teke?
7: To ja wiegin szkoda, ale sme wiele w tom powiedali, a ja nie wierzim drugu możność.
1: Nento jo tak daleko. Ria se zachopio.
9: Dobry dzień, a witam się hok nam na Dolnosławskim Gymnazjum. My jesteśmy Jette, a Josi, a sme Jinsa, wasze moderatorce.
10: Auf geht's, mach an.
1: W Josefina Wergenoitz ugleda jasowa. Žinzajsch Naria jo se ražiła. We mysli jo abiturientka pak juža při přidúcem zaredowanju a we na ulicu jo ve čišća ako láže na niej.
4: Jo to tak, zacu bajoš ty ten čišć?
7: Jo, pšau je dokuláš, že vám na příklad teke na końcu tyženja a ja som z Emiliu Fienbergoit vjetnica u Knikolskeju firmy a to jo wielike žiło.
4: Máš ty zase teke to zacuše, pff, to je vše wiele?
7: Morgi raz, jo.
1: Gosti pak vetogo stresa nic sobu nie dostanu.
0: Uk Nikolska firma Dolnoserskiego Gymnasiuma zbiera pieniądze za drogi abiturny bal. Co to weznamienio za jej ukniki, jo uskonił Gregor Klim. Przyduca seniorowa kafionia skoro za se bużo. 15. junia jo ten termin, a gaż coś obszisz, a abiturientam pomagaż, musisz obyś malcnie a se przyzjawisz. To żo przez telefon albo e-mail.

0: Luštna serska gromada, to jo dobre słowotek za přiducu wiec. Mi ja z tym su zawěšće južo dojšli. Janšojska domovinska kupka jo se žinca zajča udała na napšaudu rětny uljet. A to do českeje stolice, do Pragi. Žinca zajča jo bus vtjev ze skoro 50 vesanarkami a vesanarjami. Krotko do jespe sme mogali povedaš z jadneju akjo pedla. To jo Janšojska Klaudia Ševelisova. Ju som šašava, co maju predk.
1: Na, my sme to jižo davno planovali do Prahy jezdžić, dokulaš, co my se Prag pobladaš a tam dobru zromadnosć mieć. Wiecie niedom, co my tun serski towarzystwo w Praze zetkasz, a tam nasz Paweł na nas czeka, myśmy hiżo wielgie narski na to.
0: Paweł, to jo Paweł Kuszka, won jo cwong towarzystwa przyjaszelu Serbu w Praze. Przed lietami jo był w Janczolcach, a tam susy sprzyjaszelili. Ninto skońcnie se zase zmakaju. Zawiesće, zeju Janšojske teke sersku drastwu sobu, a budu venje przez miesto dundaš. Pön budu wicze teke we wesebnym restauranje.
1: Jo, planowane jo, aż sme wicze wieczo we ufleku. A tam sme skazali menu, a sme jaranarski na to, a tam to my też w serskie drastwy nastupisz. A to jest tu najwięcej znate restaurant w Praze, a kujście, gdyż jedzi do Prahy, tu in Dürbi junu tam byś.
0: Aż do niedzielę budu w Praze, a Klaudia Ševelisova hyści nam groni, dla cogo se nint niewiecy wjaseli.
1: Na zosmy niento to docpili, zosmy zromadnie, a zo mamy wielki bus za to, a ja se wieselu na zromadnie spiewaniu, a bachtaniu, a na zromadność.
0: No pen, dobry czas, a wiele wiesela w Praze wam życzymy.

0: 7. junija mamy za sobą wierażk na zachopienku tyżynia, jo był sobie żyn dzisi. Jo, a nic jano ku dniu dzisi, ale jadna z czor razu oplieto smieją se uknice a ukniki wiaselisz na swój serski dzisiecy casopis. Żo wop casopis płomnie se wie. Juniowe udasze zespominają redaktorka płomienia Katarzyna Fidekowa.
1: W juniowym płomieniu mamy szakę lesiojskie temy, a coś jo mnie nadpadnuło jo aż miazy autorami, jo wiele młodych ludzi. Ose myslim na ukniku, a na jadnu studentku. Artikel w jadnom wielgin wesebnym miatelowym projekcie, a dalszny artikel we umiejskich twerbach Karla Blesiena w Barlinju jo napisała Lara, absolwentka Dolnoserskiego Gimnazjuma. Druga autorka ma wesebny hobby – lezenie. We tej zabier je we napiszo, a dajo psi tom szakę dorady. Takie psiduca autorka piszo we niecom, coż wielgin rada ma we szpańskiej kulturie, jo we na psieprzosy jo szyknych na nadejzieńskie drogo, a nie pe szpańskiej. Obej psinoska, ten we lezeniu, a we szpańskiej, z tej nastałej w ramiku żurnalistickiego seminarnego kurza na Dolnoserskim Gimnazjumie. A najmłodsza autorka Salma jo napisała rydne ulicowanie z titelom Petajmne gumno, usłyszy się krótko zachopięk ulicowania.
2: Żółczo zmieni malon, jo 6 lat stare, a pejżo skoro do szule. Czasy, wino jeździ ze swoim rollerom do bliskiej szule gledat, co se tam czoj. Malon używa rad pedlańsku ceru pe starej wejsnej droze, żoż laży iści wielgin stare kamieniowe flastary. Pedla szule jo gumno. Wiele razo jo malon tam już ogledała przez płot.
0: Cele ulicowanie słyszysz o we płomieniu. Na bocy z tekstem namakajoszo za to w odpowiedny QR-kod. A na co chyści mogą se cytaki a cytaje wiaselisz?
1: Na każdy pat na komik umiełcołki Sigiko. W aktualnym udasiu cytaju zisi przedsledny ziel komika na obswietlonych ścieżkach, agaż sleduju zisi dyrdakojstwam głównych figurą komika, ten su zawieścienarskie, jak se czojenko zakęcy jo. Gasz jo niś ten jeden albo drugi ziel komika skomuził, pen myslim se, aż upłasio se cytanie nachwataś. Jo, a myslim se, aż upłasio se teke dalszne teksty w juniołem płomieniu cytaś, na przykład w rubrice z lusztą a lubościu za to serskie, ze znajomy bliżej Joannu Pescic, we nabydli w Hesie Buzu, zieła w serskim instytucie, a ma wiele, jo naprzodu zajmnych hobijów.
0: Po takim zajmne artikele na Makajoszo we płomieniu, a se wie teke zwucowania, gödańka a żołte. Oprzymiesze najnowszego udasza dzisiejszego czasopisa jo zespominała za nas redaktorka Katarzyna Fidekowa. A po przyjdącej muzyce zespomina Gregor Klim najważniejsze terminy tego końca tygodnia za was.

0: Duo trat tych da wynojoca z domojhysz. Niem domojhyszi nieżamy, my se zabieramy ze serskiego rycu, a tam żynca ze szakimi werbami. Co a kak nieco cynimy? Nasza dolnosarska ryc myżo to rytnie ukronisz. Togodla se wie jo autorka pšiducego pšinoska Maria Elikowska-Winklerowa se zase obšašała našich serskich wisanariu, ako povedajú serski vrt małego. A vrni su je dali za šake cynitosči pšikvade a šake rozkvadli.
1: Při rumowaniu dejau upasować, až se nederijoš do ruky abo nogi. To penbejny cas beli. Gaš jo zimie mroz su drogi gładke. Venjo se obsunu a prasnu, deriu z głowu do boma. Gaš se žedne biju, mežo bich až jaden drugemu do vecovu klasnio, derio. Penten zmijo medre flaki. Tenjo šťakuje a spiešťu derio do blida. Při nevjedre njedejš stojaš spes boma, do njogo mežo ga deriš błysk. Deriš, abo se deriš, to se stanjo jano jaden raz. Njega jo kuždy miju drejany vezik, a v njom šake vezu. Vezik jo miju twarde drejany kelasa. Gaš si jen sjegnu, jo to tak derkało.
2: To vezik derka na kamienanych drogach, aż to tak šerci. Derka šercaš, to je to same akustiske.
3: Tak derda, ten derda přes te kamienje, a přes te depki.
1: Ale gaš mam před vecima, kak su njega ugledali vejsne a mješćanske drogi, pen słyšim ten zogol. Traktory su per žišćach, a ja brate veze pe drogach derkali.
4: Derkaš? Jo, pen tak skoka ten vys. Derka, to derka jo.
1: Ten jo cały cas derkotał, dlatok aż droga nie jo była gładka, ale gruzlata, gjarbata, derkotata.
2: A koniu wies ten tyke se derkoco po droze.
1: Wes derkoco pe kamieniowym flastariu. To derkotanie, rapotanie, jo se rozlegało pe cełej sy. Sim więcej gaš jo na wezu był nalodowany szaki riet. Pšała muzika.
4: Derkoco je opinio ganz blisko te kamienie.
1: Werby opisują cynitość. Na kaki part nieco ugbajomy. Lic malsniej, siszej, na krótko, psiecej zasej, abo cały cas.
2: Derkaż to jo to grobne, ale gaż jo nie to mały wezyck. To da jo derkaż, a derkotaż. Gaż to stajnie mniejsze. Gaš maja žiši take małe vezecki.
0: Zajmne svoka su nam žinca zase rozkvadli naše vesanarie. To su byli Anna Fortova z Mösta a Bernhard Natke z Novese, Fritzok Šama z Drenova a Alfred Kjacmarik z Prijavoza. Dalšny přinosk w rieže naša serska riec słyšeš o zase za dwa tyženja. Tam pojžo vo dalšne cynitosti a v kakej mierje ju doživijome. Daj, šo se přechvataš.

0: Kaž zašal tu jošo neželu naš program, bužoho moj kolega Gregor Klim. A ven wie južo, wo co neželu we program je žo.
1: Ja som rusojsku riec vuknul ve šuli, kaž kuždo u nas, my sme museli 5 leto vuknuš. Na koncu nie tak wiele to je vubavo, dokoľaž my nesme povedali.
2: Ten 6. juni jo žen rusojske je riece. Nastajenje k ruske riece jo se v slednich letach teke ve gledanju na rusku vejnu Ukrajinje benje přemeniva. Kak dokradnje, o tom bužeme nižilo pijedaš.
3: Ja by groniva nie dajo taki za Nento, po przewrośeniu.
4: Bez tej ruszczyny my nie ujrzymy. A tam go nento na Putina mienasz, ja tylko na to go mienam, jak daleko jako my go, ale Putin nie jest rusojska rzecz. Za mnie jest rusojska rzecz, rzecz Puszkina albo Lew Tolstoja.
2: Sme v rozkronje s ľužimi, ako rusku rec sú nauknuli, sú museli nauknuš, ako tarež ju žinca teke, mogu piedaš.
0: Gledajúce na historiske fakte, dejava teke rusojska rec byš lichotna a nic potvorcovana. Vna joga žil staviznu a kultúry. To je mojo vosobinske meninje.
5: Tomu še ce kultúra i istoria.
2: Ruska rec, a kak ľuže na ňu gledajú bužo naša gvona tema, a už je toga máme zavisče pôvne program, aktuálne povisči Žižece Pestoru a Cerkvina Rošk, a to vet na pojadno knižilu v serskem programje.

Kristin Mušta a Stefan Göbel z tego spiwałej. Suga cestče te małke wiece, ako nas rozwiaseliju, abo nam troštaju. Nic te wielike droge dare. Co su wam teke tak? W naszej muzyce tydzenia żowo darjenju. A mój kolega Gregor Klim jo żynca upytał rona taki spił, kęż ulicu jo wet tych małych darku szednego dnia. Jaden wielkin znate spiju jo to ze starego amerikańskiego musicala. To jo musical The Sound of Music. Tam dajo jadnu scenu, tam jo gwona figura Maria gromaže ze swoimi žišimi. Miastym aż wence se šlimnje grima a niewedro jo, opytajo Maria žiši zmirowaš. Wena se domyslio na šete wiece ako marada. Róže a desčowe chrapki, žive guse ako lieše ve svietle miasecu. My Favorite Things, jo titel. Ho ten spiva legenda big band muziki Tony Bennett.

Tony Bennett, My Favorite Things w serskim programje. A już jo nasz zgromadny czas mimo. Startujszo derje do końca tydzienia, niże lusmy zase za was tu. A w miazy czasu myżoszo tek nasze powieści a przynoski w internecie cytasz. Moje imię jo Diana Szycowa, a ja se nim to rozszoknujom. Miejszo se derje.